Aj, kotre cieme was dżensnišim usłaniu w oczaku ja, niektko wiesz, to ja wam Katka Wyplec unie przeradziła, ale jeszcze nie wiesz, kotre serbskie spiły was przy nie hodzince dżensacz do 6 ich w oczaku ja, ale to są niektko zmieni. Stefanie Klosec nam mierzrym zaspiewa, gdyż nie widzucie. No, jabłczynie spiła chrzestrzan James Mynk. A dole je Józefina Becznerowec, przypad żywieniu. A ty tu bos też znajecie w serbskim rozgłosu, ona o, już co dość raz zaspiewa Andrea Szpitankowa, jednacie mięczynu po pieczich.

Nedom jec wielki naszyjst czasa. Niekotre pokiewy za was. Lecza 8, 10, 10, albo samo tyś 200, 10, 10 euro zubić. Celo jedno tak to boli, ale te dobisz tyś najpierw raz mieć. Beno Bilk pojedał się nam w obszernictwach tyś honi w Łużice, a niech nic tu nie pali za niebie, to jeno. Jeho żynie potrzeciło tyś przednoszuje policyst Andrej Kubo. Dżęca wieczor na po 8 radworskim swodienku, kak spytaja kryminelni przy telefonie albo internecie w obszudzić, a kak możemy, może czeso przed nimi szkitać. Przyszła rieczna hodzina wobydlarsko policysta knieza Kobora, kiedyś przednoszył jeden za wieczor radworiu, przewiedzie się potem jutrze w utoru zaso czasu od 4 do 6 domie zaradnisko Związka w Pańczycach Pukowie. Przyzwyczaj się tam proszył z 212. Jeli jeszcze sobotu przypomnę, udacze wulatka jubilejne. Skomdzili, możecie sobie je wiedzą w każdym czasu też jeszcze online obladać, namakacie je w mediatece RD. Dzięca wieczor, we 8 miesiąc, każdą pondzielu, muszę was za so modzińskie radio zatkula. A z jedu do podnia na po 12 przedstawi so na wulkiej żoli dziwadwa narodze tu budeśnie, samskie dzieciace dziwadwo princesna Jamila. A to będzie ostatni raz. Tak, daleko po takim niekotre pokiwy za dżęca, a za schedu, oj, wiele to nie, ale no, oj. Cybelki nasz jeszcze nie tylko je, nie tylko słyszymy Ralfa Bozia, bo rozporia on nam raz była.

Maria Matscena spiewa o przeczece, oj, što nie trzeba przeczeku, albo przeczela, a što nie trzeba też serbsku hudźbu, to som si wiesce, to nikom nie znają. Veronika Rachelic nam zaspiewa, a potem stiju przetobu. Vo perfektnym leču spiewa Klemens Rankačk. A Milena Vočarec rejuje čopvým dýščkom. To pa taky nekotre serbské titule Hanš do sedmých. Najprv pak slyšíme netko Camilo Cabello a Ed Sheerana vo samýčinu po šešti.

0: Kak daloko mače po prvom hačk přiho ne apotece? A wiedže váš puč od lekarja s receptom hunie von do apoteki abo hižo direktne do interneta. Apoteki namiestne skedźmia přez iniciativu na přibiracu ličbu online-nového vykovania z lekami. Lydia Mačiova je so z tutej dosť komplexny temu zabierała.
1: W apotece dostaniesz swój lek, a też posmiuk a w osobinskie poradzowanie, tak apotekarka Sylwia Jansena. Wielki plus tutych porno online-owym apotekam je, so może też w nuzy na blaku pomacz, też nocy. Stoż nie ma ja na składzie, chodzi so w biu chodzin w obstaracz. A tola przybiera liczba tych, kiedy swój recept w online-owej apotece zapodadza, zaczuwa

0: Lube dzieci, dobre ranie, z cze zawiesce iżo przy snedani, a potom dże do szule, albo do pistowanie. Do toho pak mamy za was iżcze fix septemberski woreszk k wodaniu. Sztodrie dzieci tule wapisuja.
1: Wusta to czarne albo brune?
2: To dały bo czelakich mako.
3: Drude to ty cze pisane dały ja.
4: To ja też styropora.
5: Niekotre maja prytku tajku szpicku.
6: Niekotre maja prytku en wizir. Tu musz chore adlecin.
7: Po ty sienisz su wusiwanka, po ty stamoch jen niczo nie słyszy.
8: To dały za szy staroby.
9: Tu ma takie paski przyczynane, za muszę ndere krucze czynć.
10: To jara ważne za koleso, ano.
11: To muszę ci na wóz stać.
12: To jest plasty.
13: To, to trzeba jen za jechano.
14: To trzeba jen za jacery szpoto drużyny.
15: Moped jeżdżeno.
16: Przy snianku, ano.
17: Gdyż jen rolo jeżdżę.
18: Gdyż jen inline skater jeżdżę.
19: Gdyż jen skateboard jeżdżę.
20: Na motorskim dobijem to myć, a na kolesu smyjem to myć.
21: Muszę sobie złamać, pan trzeba je nie nul.
22: To dawia droga, a tu nie. Z tym się ta woła nie zrani.
23: Dziwa czoria w lisu, a też na dwa niszczu. Taki mal.
0: Na, wiesz, co jest minione? Jeli haj, potem napisajcie prawo odmowu na kartu, a strzelcie ją na MDR Serbski Rozwoz, postowe na miasto Ci Budyżynie, albo dzicie na stronę www.mdr.de/serbski-program. Tam możecie womire jeszcze raz słuchać, a wiedzą możecie nam też tam odmowu przypisać. Sobotu przeradzi wam Dundak potem, rano na podziewieczych odmowu, a do wieczory, albo do wieczorce, kiwa Riane Mytor.

von Gibbage Menschen noch hinter sich hier. Sasso, Bocki, wie so was? Jens Havetscher, geil Sprüche, Bundelo, was mich, Wusewa, Sasso Radio Satkula, Mojinske Wusewanje, diese Themo, Moritz, Summer Ending, Kunz Lecher. Jeli, tsche Wusewanje, Wulatka, Jubiläne, Wudatsche, Skumjili, Mojitsche, Sivi, Kujdem Chasu, Online Wobladatsch, Namakatsche, Mediatece, AD. Polizist André Kober, Pschetnoschuje Jens Havetscher na Pohosmich, Radworskim Swodinku, kak spytaja ja kriminelni przy telefonie, abo internetche wopschudzic, a kak możemy so przed nimi szkitać. Przyciodna rieczna hodzina wobydlersko policysta knieza Kobora przewiedzie so potom jutze w utoru, w czasu od popołudnia 4 do wieczora 6 w domie zaradnisko zwiazka w Pancicach Kukowie, przysłuchaj się tam proszę z 212. W sredu do południa na po 12 przedstawi się na Wulkiej Żoli Dziwadwa Narodzie, tu budyżynie serbskie dzieciace Dziwadwo Princesna Jamila, a to poslednemu razy. A dokiż dżęca jutze zajucisz im nie je przewilelos, poladam jeszcze do Stwórtka, to wita was za so serbska kuchnia, za swójby, varia albo pieku, to nie wiem, słodne kuszczenki na kuźdopad z nazemskimi płodami, od popołudnia 4 do wieczora 6 w dworniszczu Inkluzje Radworiu. A sport, gdzie budyskim kamentem domie w opraszenie, co dla miała so nasza demokracja szkitać? Dala aktualna tema, sostrzenie Stefan J. Kramer, prezydent Durinskiego Bustawo szkita. Započatk, wieczor 7, galerii kamiennego domu.

0: Niedersachsen, Serbski Rosvos. Schock.
1: Paul Domš ze Zejic a Filip Kral z Ružanta stajsej wobaj sobotowy ramnowie titul nemského dumporowego mistra leta 2026 wudobywoj. Prini raz mieje staj dwaj jezdżery samsnu ličbu dybkow a jenake zamestnienia po 5 wubedżowaniach. Cieče miestno w cyrkonom hodnočeniu wudoby se Mike Šurik z Adelsdorfa. Ubeđovanje v Ramnovie bi sobotu Paul Domš dobil. Silnej vukonaj pokazaštaj tamtež Vudvorčana Jan a Franz Zarenk na 8. a 9. miestnje. Po cečim bužijskim listnym maratonie čera v Kočinje by Šunovčan Matias Möller nimo pokala za 2. miestno při kolesovarskim ubeđovanju z takmenovanym Gravel kolesom tešišče Fair Play meto dostać dobjau. Pozdziši dobečer v cílovom šprinče Thomas Füssel by menujce v lesu Polajitka v opačnu odbočku zau. Möller na njeho fernie čakaše. Šunovčan pak by po ubeđovanju přiušim zbožony.
2: Vukot nam Witzka, przez to, że jen takie Witzki docwają, bo dla nas nie ma takie ubeđowania. Ja nie mać te gravel koleso, te prawe koleso za tutu czału bysze, przez to, że to schon jara buczane było, a te jara wyle korena, a tak znaczy mountainbike był lepsza warianta była, ale vukot nam Witzka jara wyle wesela czyniło, a potem jen co na kuzie pat na duszu weseli.
1: Po premiernym kolesowarskim urysaniu w obdzielichu sobie Kočinje na bieranskich dystancach też wiacore serbskie bierki a serbscy bierio. Tak doby Saločan Szymon Král na przykład by najmłodszeje generacje. W samsnym czasu je Šunovčan Štefan Möller čera przy sitijowym biju w złym komorowie na dystance 5 km jako prini do cíla dobieżał. Volejbul, volejbulistča druhého mužstva Viktorie Worklece su po kalnemu kovu na obvodnej runinie Božemie prajili. Přečivo druhému mužstvu ze Zorelca oni z 2-0 po sačbách dobehu a přečivo štvrtému mužstvu MSO Budešin z 0-2 přirachu. Kovo dále pak je prinje volejbulové mužstvo Holco Viktorie Worklece, přečivo Žitavčankam dobe one z 2-0

A przeczyło z Orelczankam z 2-1. Kopańca, koporki biskupiczanskiego katenu la łosom su ze serbskim aj koporkomaj stelu Pilcic a la winiu Frenzlec w krajnej lize doma w biskupicach przeczyło z czom z Radefelda 1-1 rali, a koporki Dynamo Drežďany ze serbskiej rajoku Johanu Veselic dobychu pola rotacje Lipsk z 3-1. Pokalny r muži Budisa Budešin pozbieg Lauchau 3-1, Arnstorf Ralbice 1-5 a Vjazojnca Kruščice 2-5. Rajne zjednočenstvo Bretnik Hauswalde SJ Nebelčice 1-4 a Drevnica Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice 3-5. Dimice Tumice Marina Vjezda 2-1, SJ Kruščice druhé mužstvo Linovc 1-5 a Radvor druhé mužstvo Vachau 2-3.

krótko, do ciebie taki na osamie czas za niektóre pokiwy. Započejo z pokiwom na dżęcniejsze wieczorne wysyłanie radia Zatkule, Kajszku i Żupunżylu. Od wieczora 8. Mala redakcja wysyła dżęca z, tak rzec, summer ending wudaczom zladuja na leczowoczom. Jubilejne wudacze wulatka możecie sobie online wobladać. Znanoście je sobotu przypomniu skomdzili, namakacie je w każdym czasu w mediatece AAD. Policist Andrej Kobor przednoszuje dżęca wieczor na półosmich radworskim Swodinku. Kak skutaja kryminelni przy telefonie, aby też w internecie wobszudzić, a kak możemy so przed nimi szkitać. A potom je przychana rieczna rodzina wobydlerskiego policysta knieza Kobora Juce w utoru. Od popołudnia 4 do wieczora 6 w domie Zaranieska Zwiazka w Franczicach Kukowie, tam stwi 212 Melisa Fizewicz. Skredu do podnia na po 12 przedstawi so na wulkej żoli dziwa dwa narodze tu budyżynia serbskie dzieciace dziwa dwo princesna Jamila, a to posleni raz. Podegi mieli, jeszcze to dotal skomdzili, a chcecie si jeszcze wobladać w sredu do podnia na po 12. Posledna możność, najpierw raz. A czwartek wita potem zaso serbska kuchnia za swojby, waria albo pieku, słodne kuszczenki z nazemskimi wodami. Od popołudnia 4 do wieczora 6 w Dworniszczu inkluzje w Radworiu.

0: Lube dzieci, dobra ranie, jeszcze zawieszcie hiżo przy snydani, a potem, że doszle, albo do pistowania. Do toho pak mamy za was jeszcze fix septemberski woreszk k wuhodaniu, što dre dzieci tule opisuja.
1: Musta to czarne albo brune?
2: To dały bo czelakich mako.
3: Trudy to ty co pisane dały ja.
4: To ja też styropora.
5: Niko trzymaja prytku tajku szpicku.
6: Niko trzymaja prytku en wizir. Tu musz chore adlecić.
7: Po ty się nisz su wuszy wanka, po ty stamoch jen niczo nie słyszy.
8: To dały za szyst, za roby.
9: Tu ma takie paski przyczynane, za muż jen dery krucze czynić.
10: To jara ważne za koleso, ano.
11: To muż jen syna wustać.
12: To jest plaste.
13: To, to trzeba jen za jechano.
14: To trzeba jen za jacery szpoto drużyny.
15: Moped jeżdżyna.
16: Przy snianku, Andiu.
17: Gdyż jen rolo jedzie.
18: Gdyż jen inline skater jedzie.
19: Gdyż jen skateboard jedzie.
4: Na motorskim dybien to myć, a na kolesu smyjen to myć.
6: Może sobie złamać. Pan trzeba jen nie nul.
9: To dawia droga, a tu nie. Z tym se ta woła nie zrani.
0: Dziwa czoria w lesu, a tyś na dwa niszczu. Teki mały. Na, wiesz, co jest mnienie? Jeli haj, potem napisajcie prawo odmowu na kartu, a szczelcie ją na MDR Serbski Rozwoz postowe na miasto CI w Budyżynie, albo dzicie na stronę www.mdr.de/serbski-program. Tam możecie womierę jeszcze raz słuchać, a wiedzą potem też tam na odmowu przyposłać. W sobotu rano na podziewieć ich przeradziłam dundak potem w odmowu, a do wieczory, albo do wieczorce, kiwa wiedzą, kreś przeco, rianymy to. Wiele uspiecha wam!

A niecko poladam jeszcze raz skrótka do Ameryki. Tam jest so przy czeskim niezbożu z letadłom z najmniejsza 5 ludzi zabiło. Nakładne letadło od Amazon je na letaniszczu Miami'u przy przyziemieniu przez końc przyziemieńskie czary zadewuceliło, a potem do wiacorych jeździdło prasnowo, a so potem też jeszcze zapaliło. 5 dalszych ludzi so zrani, cio z nich wojuja w swoje żywienie. Boeing 767 by do toho ze San Juan w Puerto Rico startowała. Viac hač 200 ukovanských mocov by potom namiestne nezboža. S časami bu letanský obchad Miami'u tež kompletne zastajene. Sta leto so zapožďeše abo dobeše so šmonič. Kak jak nezbožu dojnčmovo, nie je dotal jasne, ale zariade USA za letarstvo a zariad za obchadnú vysotu NTSB sú vezo přepetovania zahili. S tým je 10 minčinov dođivečich. Jetko słyszymy jeszcze skupinu Astronaut, romadze ze serbskim ludowym ensemblem, a Milenu Wojczariec, a potem jeszcze raz nabożne słowo.

rozum, rycz, rozum mieć. Do mój cyć, do mój spieć. Przez tu noc, nocy moc. Zasakle przed stale moc. To je czwójka w usutaj. Tu już lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstać, nem, że sam. Nasz świetny kraj nie świetaraj. Na ty biepak muszę twarić. Ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza. Hajsz tu je moja zebiera.

0: Sarske kulturne projekte w Bramborskiej a w Zakskiej przewiast, by mogli gronić to, co wy samego rozumieją. Szak smy my, Serby, jaden lud, ale we praksy to inac ugleda spechowańskie przedpisy, cesto zadraju zgromadne kulturne żyło. Projekty dają se po takom Janowe Bramborskiej albo Janowe Zakskiej przewiast, kulturne forum Sarski Pól. Jo zajrzony Pietko pytał Wyty Grona namakasz na przeszanie, jak by mogli na tom nieco zmienić. Diana Szejcowa z detailami.
1: Organizirowali su ten kulturne forum raz nieserske aktiere. Ako Bramborska platforma za kulturne kupwanie, a Sakski kulturne rum Gorna Wużyca Dolna Szlazinska. Přišło jo jadna přes žaset kulturnych aktierów z Bramborskeje a Sakskeje, mjaze nimi serske filmarje, organizatore festivalu abo z mediju. Zylka Laubensteinowa Polenzolt, zastupna direktorka załožby za serski lud, der je znajo tu spichowańsku problematiku z prakse.
2: Ako załožba za serski lud mamy tu lepšinu, až môžeme pšože v oboma krajoma spichowaš, ale za te serbske strukturne projekte, za naš spechovenski program Serbska rec a kultura v strukturne zmene, to bo što nije možno. Tam to je zvezkovo program, a to je stringentne želone za Sakskou a Bramborskou separatne, a tak to je božpateke v vele drugih spechovenskih programach. A to je všechno. A to převinu vaš by se by teke žiceva v tom procesu, ako jsme diskutirovali o kulturnom pláne za Vužicu, jo to teke velike žicenje bylo, ale ako rezultat máme teke v Bramborské jatenbyro, v Sakské jatenbyro, ta realita Božské jatna Hynáča, a to nie je derde.
1: Obšelniki su umenili svoje nazganjenja a su navizali nuje kontakte. Mimo togo su predstajili aktualne projekte a skromadne předezeša.

0: Schule mir chäusime. Schutli schöckne pienes me. Fnaschitzeste redulni. Seda me sablida mi. Oprase su natschenach. Kruski stoje na oknach. Rednie pisasch u knjome. Litzisch. Pisasz, możemy piszemy na papieru, a tekst kredu na toflu. Gasze wiasowe pęklackaj do roki. Gasze wiasowe pęklackaj do roki. Pokaż gasze plamio hu, jak se ty bierim za żo. Gasze wiasowe pęklackaj do roki. Na zaswiedzenie, lube zisi.
1: Jo, gaszce jasowa pęklackę do ruki. Se nażijam aż co w jasowy. Jo, ale na zaswiedzenie, albo na zaswiedzenie już ci nie gronim. O, mamy już ci dalszny spiół wortom, jak rynie myżowy szulibyś.

0: sa švetech nene i stasech.
1: Petom su pokazali zabijanje kokota. Gelci prijedne je do stvrteje riedovnje s obvjezanima vecima opetuju pritom deriš s cepom do gjarnca.
2: Ja!
1: Ca se se to ražio, ca se pak nic.
2: Ja!
1: Kerstin Günterova je prihvatala ze susedne jesi.
3: Što bi sprijave za cešći u to smogorjova, kaž meni take tradicije oplivaju u kokota, tak.
4: Ja sam cestu, ja mam u familiju.
3: Jo, a kak se tomu gojcoju groni?
4: Janik.
3: Jo. A, jo, ten był šikovane.
4: Jo.
3: O, zase jeden šikovane. Te ochoske su teke u...
5: No, veli, etliche ochoski.
3: Jo, a kak jo se spedovalo?
5: No, prima.
3: Na pen, gele viasela.
5: Jo.
1: Njento su bili młodostne a doroščone na riže. Krotka rija, žuća zavježu gelcam veci, jih per raz obvjertnu, a pen dej gelc namakaš gjarnc, a do njogo trefiš cepom. Tri raze. Velike emocije za ših. Na kincu su upuščili kokota, a gelci su gnali za njim besi. Łapił jojogo Oliver Ketlitz. Z tym jowen drugi kral we młozinie. Ako kralowku jo se uzwelił Lucy Nuakoic.
6: Jo, to jo był żniony swieżyn we smokariowie we jubilinem lisz z 605 a 20 prednego naspomnienia. Maria Ilikowska-Winklerowa jo potem powiedziała. A jeszcze to, co my cenić znate, Felix Dressler a Max Schneider z Możiny z tysem musowy wespiet ubieżałaś. Na końcu jo dobu, ako predny kral Felix a jo se uzwelił Melanie Welk za kraluku a plażenio nich, jo predne kral Andreas Marak a kraloka Stefanie Even. Teke na zorajšne neželi su redne svišili, pisane program su ugetovali vesne tovaristva a na koncu jo zaspival novo zavožone smogorejski kor spil vo tamnejšem mnje. Jo a tošten spil grajome vam ninto teke ve radiju.

0: Sarske kulturne projekte Bramborske a Vesakske przewiast pomogali gronisz to sobie samego rozumieją. Szak smy my Serby i jaden lud, ale we praxe to inna cugleda spechowańskie przedpisy cesto zadraju zgromadne kulturne żywo. Projekte dają sobie taką Janowe Bramborske albo Janowe Sakske przewiast kulturne forum Sarski pul Jo zajrzony Pietko pytał Wytygrona namakasz na przeszanie, jak by mogli na tom nieco zmienić. Diana Szejcowa z detailami.
1: Organizirowali su ten kulturne forum raz nieserske aktiere, ako Bramborska platforma za kulturne kupwanie, a Sakski kulturne rum Gorna Wużyca Dolna Szlazinska. Přišło jo jadna přes žaset kulturnych aktierów z Bramborskeje a Sakskeje, mjaze nimi serske filmarje, organizatore festivalu abo z mediju. Silka Laubensteinowa-Polenzeutz, zastupna direktorka załožby za serski lud, derje znajo tu spichowańsku problematiku z praxe.
2: Ako załožba za serski lud, mamy tu lepšinu, až môžeme pšože v oboma krajoma spichowaš, ale za te serbske strukturne projekte, za naš spechovenski program Serbska rec a kultura v strukturne zmene, to bo što nije možno. Tam to je zvezkovo program, a to je stringentne želone za Sakske a Bramborske separatne, a tak to je bo što teke v vele drugih spechovenskih programach. A to je všechno. A to převinu vás by sebe teke žiceva v tom procesu, ako jsme diskutirovali o kulturnom pláne za Vužicu, jo to teke velike žicenje bylo, ale ako rezultat máme teke v Bramborské jatenbyro, v Sakské jatenbyro, ta realita Božské jatena hynakša, a to nie je derde.
1: Obšelniki su umenili svoje nazganjenja a su navizali nove kontakte. Mimo togo su predstajili aktualne projekte a zgromadne předezeša.

0: Domovinska župa Dolna Łužica przewiezo pietk jacor w ochoze swoju gwonu zgromażinu, zegar szestrzych se zachopio w zwoszanym plonie, a co krzyje tam rozpiedasz, albo rozsużysz, to co my wierzysz, a to wed regionalnie pijedarki domowiny huwe chyszybusu tojo Hajka Apytowa. Dobre żyjen, Hajke!
1: Dobro żyjen, Anja!
0: Jo, welbe župana, abo županki stoje na dnionem poryże, a toszte welbe su najważniejsza tema, z czym już przerażili, co god lato.
1: Also, z mojego wida jo to ta najważniejsza wiec, dokulaż może jedne przedsedarstwo se wie lepiej żywaś, każ ma župana, abo županku. A nasz aktualny župan, ako jo se wylił, sletne leto w mercu, jo kronio won stoi dispozicji, aż to przyduce je gwonie. A nędo se wjaselimy, aż jo se miastem nasz nintejszny župan Micha Apel rozsużio dalej dispozicji stojaż. A to aż do końca legislatury, to by znaniło, aż do żywisz odważasza.
0: To ja wiasele, co powiesz, gronisza, ale wymasza ja no jednego kandydata, nic, to ja, Michael Apel, mogę już spontanie takie drugie luże kandydować?
1: To se nie myslim, dokolaż smy my loni, ako cwonki, wolili naszo župne przedsedarstwo, a to za 4 let, a jeden župan ma, albo županka, ma przyjść ze z tego gremiuma. A to znani, aż by nowy župan albo nowa županka Jano mogła przyjść ze župnego przedsedarstwa, a mimo Michaela nie tam nichten se zwolniwy albo zwolniwa ukronił, albo ukroniła.
0: Dalszna tema na dnionem Paryże jo serski kulturne centrum, które diese Woche busu założysz. Co dajo tam nowego?
1: Ja, also dnione dybk se hynnac menujo, to jo przedstajenie serskiju ideowu na pelu strukturnego wówisza we Łużycy, ale se wie tam, że wo tu ideo jadnego serskiego kulturnego centruma, ako aż to żyncajsznego nie se realizirowała. A we Wokognuszu dajo dwie idei, a wobi bużo ty se przedstajisz krótko tam na wohne ich upne Skromaschine. Wir wollen nur schon psychotoyome hohe Büroje, ja den Napschaschnik, sa Zwonko, aber mogli zwischisch, dort kotrigo smira, bis nasche Zwonki positionierowali, a to teke potpirowali.
0: Taki sarski kulturne Zentrum, dla zogo, jo to ważne, taki misch?
1: Ja mam to za wielgin ważne, takie miestno misch, żoż se scho konzentriruja, aber że mogą ludzie hin, hove dolnej Łużycy Nicka, że mamy nasze zaridowania w jedną miestność, żeż by mogli takie większe zaridowania przewieźć, takie, że a za zmakanie seszu, za zmakanie kubku, jo.
0: Seminarskie na te nowe idee. A propos nowości, styri nowe towarzystwa, gdzie żupie przystupisz, co są nie to te lepszyny za nich? Dlaczego se to upłaszio za nich, byś cwąg to mówiny? Ach, to wyni su, smiemy to już zgonić.
1: Jo, myslim se, dokolaż smiemy to takie już cwąkam rozdzielili. Styry to nie sme do tych miest mieli, also jamgu se dopomnisz, su to szulskie towarzystwo dolnoserskiego gymnazjuma, pon wobydlarskie towarzystwo Żylu, wiesne towarzystwo Zabrot, a drastwine Żołcza ze Stronuła. Za nich se to przez to upaszio, aż mają wieste sesz przez domowinu. My mamy kubki a towarzystwa w cewi Dolnej Łużycy, a przez naszo krzywoho w Dolnej Łużycy, przez to żupu mają wieste kontakty, wieste możności se zmakasz, lepsze informacje wo serskie zaridowania albo serskie zmakania.
0: Po takim domowinska župa Dolna Łużyca przewieża pietk jacor w ocho ze swoju gwonu zgromażinu. My sme kronili ziga szestrzych se zachopio we zwaszanym plonie w ocho ze chto myżo przysz. Myżo se kużde ak se nie to za to zajmujo obrzeliś.
1: Also, zasadnie jo nasza gwona zgromażina, zgromażina delegatu, ale se wie, wjaselimy se w dalszych zajmowanych agestci.
0: Koroni, Hajka Apytowa, regionalna pijedarka domowiny Hove Chyszy Buzu. Jo, pen życzymy wiele uspiecha, a wiasela pietk jacor na zgromażinie.
1: Uczobny żyk.

0: urodzenia.
1: Księdza Szymuci a 60. Narodnemu Dniu uczawnie gratulujemy Wam, Luba Carmen Kowalowa z Brezogi, Westeńczostrowa a Glucne przy ducym żywieńskim lesie. To Wam życzymy, a przyjaciółki, a przyjaciele domowinskie kubki we Brezoce z Lubem Pestrowam przy zamknu, a ninto dajszo se obgusłowasz wet spiwaria Michała Cerza.

0: Hajkajšče runje słyšeli je Adrian Mička se challenge stajo, kujže dzień 1 kilometr viac bežeč.
1: Wieso je ciężko takie wyżadanie przedziażyć, gdyż masz przypodlać jeszcze drugie terminy.
0: Przyszym, smy chceli tola wiedzieć, jak bierze czas za nie o kujże dzień stanęć, a wiatr kilometry dżokwać.
2: Also mój cel, aby po prostu 30 minutach po ene, anwizować, halaczka, taka ludzbym. Mi by było spoczek, a sam jasno, że te 30 najskiery nie będą ludzbyć. Wszako, tak jak po ene, z ja praktyką przypodla miała ten czas, plus na jara kuska traktowane.
1: Jeszcze w swoim nie radzi o 30 dniu, kurzy dzień 1 kilometr w jac bieżeć, mieszą przyszą swoje weselo.
2: Mi ekstrem wiele wesela czynu, ja jestem na końcu 21 dni, skoro kurzy dzień nie kapudla, 20 dni, to jest co nie czasu chodzi o niego namakać, przecież się jakieś pamiętasz po 20 godzin dni na wieczór, 10-12, albo tak, gdzie się pan biał, no.
0: Hej, až to ješ Adrian nezabudže, když na tuto challenge ročo myslí je zromadnož při běženiu, to by še jeho osobinský highlight.
2: Až by to nejrenšie by jenom vidět, a se jen s tým tí ľudí ponovil ajč emočným osobu šport, a mo sobu běhamo, to še rekel jsem sva tak očako, od jednotlivců, když se pan tyto soboty na 20 km běhali, to by za mě jenom najväčší úsledk dobit aj tí celé věcky, no. A s tým jenom jenom fajn zrumadnoš stvoril, když jsem se na tě za příhodné dny Jaguana může užít.
0: Hej, v obchodě velký respekt, já jsem sám tež Adriana podpěral a dobu rec, tež tu ty dvaj razaj běžte napínat se, já se a nachám vědět, jak jsou jemu klechy boleli. 20. pečanat si John Witzlev zaspěvá nám Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees no fighting. Up here.

0: A je krótko do dziewięćdziesiątych po takim, z czego ja nie usy.
1: Zadkula.
0: Na wówiazaniu w uczomniku w budyjskim niemsko-serbskim ludowym dziwadle miesze zakski ministerski prezydent Michał Kretschmer piatk zwiedzęcku na rycz. Zromadnie z okresnym remesnickim mistrzom przepoda 12 najlepszym absolwentkam a absolwentam w uswiecienie. Cokonie 260 młodych remesników a wukubanych przekupców przyjmowaše po uspiesznym zakończeniu wukubanie kończne w uswiecienie. Między nimi są reznicy, pekario, bilario, cichikreario, fachowe przedawaki a mularią.
2: Za Międzynarodny Folklorny Festiwal w Łużica 2027 je dotal do Romady Pecha 23 skupinu z cywego świata swój zajm za obdzielenie pokazało. Kaj szrekny Katarina Jokowa dostanu wony nitko naprasznik, co może so za festiwal pożadać. Bo sobie zwieselacy je, tak Jokowa dale, co signalizuje przede wszystkim wszelakie organizacje cijow swój zajm na festiwalu. Na przykład skupiny z Kurie a Paragwaja. W przyjotach na Folklorny Festiwal w obczyli so delegacja pod nawodom Marka Guaria na nowy tydzień w Rudolf Starczy na zetkaniu cijów Niemska. Dziś cieża w możnych kooperacjach z drugimi klituszymi festiwalami w Niemskiej jednacz.
0: Franciszka Bobkec, ryka Noa Zakska, wicemistrzoka w mnohostronskim jichaniu u 21. Też dalsi serbscy jichario możachu koncydzie na wuspiechi docpiecz w dorostułym pokoru klasy E. Wudoby se je cinaczletna Madlenka Jancec, prynie miestno. Pola modziny możachu miestrujim Juri Bobka, Marlene Matykec a Lena Altenkampec, prynie miestno, w obsadzic. A pola dorostczenych zaszczaj Krzeszczan Zarodnik, gajszcześ Franciszka Wienertec Mageroa złotu se kluso budomoj.
2: Domovina organizuje lica doromady jednače nazemskich koncertov v Hornej Delnej a Srednej Łužicy. Prynje budžete nedželu 20. septembra. Dičaca riovanska skupina Bričnja, Milena Vočerec a Matej Gisvok vstupia v Salovje a Kor Lipa v Slepom. Znova kooperuje domovina z lokalnimi dorostvami, kotrež mjezdrujim rumnošče přijotuja zastupne lištiki předavaja a posovo zastaranje staraja. Zavožba za serbski lud riad koncertu spěšuje. Tež klitu chceža z riadom nazemskich koncertu pokročovač zajímované skupiny a dorostva, môža sa za to hižo nitko pola domoviny přizivíč.
1: Zadkula.
3: Neuse, zeuse. Neuse. Neuse. Neuse. Neuse. Neuse.

0: Ach, moja fantazia, tak prawe pomo nas nasz recap. Nie, to sam po recapie skryjście zrudniejszy aż do to.
1: No hej, zajmiesza może własniczko z rianym, rozumowaniem, do nazwy pospać. Ja się swój sama feeling niszczy go zdziarzył. Tu trik jest wieder czopoty, wyczeknąć.
0: Studentowisz być. No hej, tak spyszne, kaj so leczo minie so tyś na uczastu, a z tym netko starto drugiego poczasa.
1: To będzie dżęca mieszana aktualna hodina, sport, polityka, kultura.
0: Spodziune mylenia.
1: Spodziune mylenia? To są netko cipna.
0: Hej, hej, to się dobisz. Runie tak, kajś nasze przyposłuchaj, też troszkę z czarnością mieć.
1: No hej, najmniejsza może wam Leandra hudźbnu prognozu za zbytny wieczoracz.
2: Też w drugiej godzinie mam partijowe spiewy za was upotane. Tak słyszycie znaty spiew Ride Round od Flopida a Kesha. Danca Kuduru od Lucenzo a Don Amora je spiew w hiszpańskiej a portugijskiej reči. Najprej pak słyszycie nietko serbski spiew Fantazija od skupiny Serbit.

0: co serbscy goniacy sportowcy na miestym hižo cija cicitym jechanskim turnierem we Horkach. W Bołestczach sme to tež hižo naspomnili.
1: Mezu im vubedžoachu so jecharjo a jecharki ve skakaniu, dresurje a přespolnim jechaniu, přite možachu mnozy serbscy sportovcy jara dobre úspěchy docpeč.
0: Tak rika Nora Zakska vicemištaka v mnohostronskim jechanu klasy U21 Franciska Bobkec. Miłoczanka jest so ze swoim balochom kvrli w cidzilnym pruaniu przeciło niemal wszystkim damnym sportowcom przesadziła.
1: Jenoś Jolina Gladigau bieše spieszniša czwona a udoby se z tym złoto, ona icha za jechanskie towarstwo Alterbach.
0: W damnych klasach a pruwaniach udobychu se miestruj Malene Matikec, Krzeszczan Zarodnik, Madlenka Janzes, Peter Bobka a Franziska Wenert Magerua medalju.
1: Aj tež Juri Bobka, kiš je Seloni titul sakskoho vicemištra vudobil, je leca za so podlabil, za njeho v mnohostronskim mišanju leca za podes dosahol neje, vudobil se pak v přespolnem mišanju klase A slebornu medalju.
0: Toho runja v uznamjeni so 16-letny Vokličan po turnire z vosebitym mytom za fernost. Po turnire sme so z Jurijom rozmovili, kak je so ču.
2: Ja, so jara dere čujem se meso, so su kone te stroji po turnire, aj, šo gut, a zjasne jara veso, aj, jara fajn turnir, dobra atmosfera, einfach fajn.
1: Nedelu navečo potom v ubeđoachu so domorodni išče v Zapšahach, tam zavešćište se René a Stefani Bulanke se svojim konjom Vulkan dobeče, kulojte konc tydženja potajkim v Horkach.

0: Runja smysla počakim z jesianskim sportom zaberali, w horkach bychu soku cedzenia na koniach wubyczowali.
1: To pak nieby wiezo jenički športu event, nieszto cele wosebite doživichu przyladwario dumporowego wubyczowania sobotu w Ranowie. Paul Dom se zejc a Filip Kral z Rożanta staj se menujcy wobaj titul niemskiego dumporowego mistrza leta 2006 wudobyłoj. Prvni raz v 22 sezonach mieštaj dvaj jedžerje samstnu ličbu Dybkov a Jenake zamestneni po 5 vubičovanjach. Zatkula vobimaj gratuluje, silni vukonaj pokazaštaj v Ramnovje tež vudvo čanaj Jan a Franz Zarenk na 8. a 9. miestne.
0: Dale do Kočiny, po cečim vužickim listnym maratonie čera by šunočan Matias Möller nimo pokala za druhé miestno v kolesovarskim vubičovaniu za tak mienovanym gravel kolesom tiež ešte fair play metodu stať žobjau. Pozdziši dobyčia v cílujem sprinče Tomas Füssl by mienujce v lisu pola jitka v opačnú odpočku zau. Möller na neho ferne čakaše šunočan pak by po wubiedzowaniu przyjuszym zbożony.
2: Rójko tam wycka, przez to, że jen takie wycki dotrwają, bo dla nas nie ma takie wubiedzowania. Ja nie mam te greve koleso, te prawe koleso za tytu czału bysze, przez to, że to szon jara buczane było, a te jara wyle korena, tak znaczy mountainbike był lepsza warianta była, ale rójko tam wycka, jara wyle wesela czyniło, a potem jen co na kuzie pat na duszu weseli.
1: Hej, v samstvom času je brat Stefan Möller včera pri City Ruhem bil v svým komoruje na distance 5 km jako prvný do cíla dobežal.
0: Na koncu chceme si ešte volejbol vobladať. Volejbolistča druhého mústva Viktorie Vorklice sú pokálnemu gohu na vobvodnej runinie Božnime prajili. Přečivo druhému mústvu ze Zorelca voni z 2-0 po sáčbách dobychu a přečivo štvrtému mústvu MSV Budešin z 0-2 přirachu. Goho dále pak je prvne volejbolové mústvo Holcu Viktorie Vorklice. Přečivo žitaučankam dobe vonne 2-0 a przeciwo Zorielczankam z 2-1.

0: Manche Doklinčiše w minie noch misacach na probach prinje serbske kulturnie brigade. Spivaki a spivario przyjotuja są mianuce na prapremieru oratoria Wulgotna woda. Nasza zatkulaka Leandra w brigadzie sobu spiwa. Leandra, jak do da nitko konkretne żno za prinni wustup zvučujecie?
1: Hej, zvučujemy nikak iżo pół lita, to reka od februara, a smy w kurym lewy z tym započinali.
2: Hej, piatke potom, tak daleko svetne oratorizy Piera Mirčina Veclicha svečije v budeskej krone prapremieru. Zakvatvorbe su tekste Rože Domascenea, vudosponenje z fotografiemi Mačija Bulanka. Leandra, veselišťa so ižo, abo si samo ižo kusk napjata?
1: Hej, veselu so vizo, a tu napjatoš nie hišče tak kriti čuc, ale vim, so budže bože sinč.
0: Što ty osobiście jako spiewaka prajesz, lubi da so czyta twoba, albo jak by ty ludziom opisała?
1: Na zapoczatku byś troszkę skeptiska, ale nitko so mi to jara lubi, a som też cipna, jak to potom z całym orkestrom budzie, bych drugim ludziom tą twobu jako jara mnohostronsku opisała.
2: Najwyższy nesecie szako jenesz wy, jako prynna serbska kulturna brigada, kaj se runy hiżo prywatny serbska komuna, filharmonia budyżin twobu sobu przednese, nekak dwie cejczine zastupnych liściku za prapremieru su hiżo wupszedate, szczuciszcze żane nima, niech ma so tam dospecha, za drugie przedstajne cina to septembra w Kronie, a kon septembra na uniwersycie w Liberecu je jeszcze dość zastupnych liściku.
0: Leandra, ty mi respektujemy wam szym na kurze patrz, toj, a szym przyladowariam, a przyposłuchariam. Wiele wesela.

0: sind es braune, gar kuster Bobraum, wortem Schemus Lüete, Storunia Sadochatsche. Nais Girscho, Kitros Ritka, a pschite mir Boeder, donai Wajniche, Stöchtrebamme.
1: Kai Agenza, jetzt und Jane, Sidemor, September, je mehr sind auch und den Jane schießte, hopp Boetra, hei tut und Jane, ma, natos Gejmnitsch, kak, Wajne, dobre Boeder, sana Schiche.
0: Pschettach, Sanje, Sanje Rogenie Poetra, Njepschin Jenisch Wort Auto, aber Fabriko, die schlissene Wojenje, Muscha Durchto, Drobne Ho Procha, aber Damno Schkudner und Zeiger, Dor Poetra Pschinjest, Arunje Dos, Dauers, Tutschasne, se Problemum.
1: Sveto Avedroa, Organisatia Genza, Warnuje, so Jome Horzote, a lesne Wojenje, Qualitu Poetra, Bo Zöwem Switche, Bo Benchea, Przez extremnu horcotu może nimo to wiace strołocze skodzacych macizno nastać.
0: A to zwenatym je zmiena klima a zanierodzienie poetra przy tym zwisujete. Wiace horcoty może na przykład lisnym wojeniam polegować, a wojenie potom zaso poeto zanierodzieja.
1: Haj dzień dzień zanima to dla jenoś informować, ale też na to skiedźmić, co czyste poeto nie samozrozumliwość.
0: Po takim snacz nitko skrótka won, wuboko przedychać, a wiesowy być, gdyż nie wiodęca, janusz mądry nie upada, ale też czysty poeta, co nam skici.
1: Hej, ale nie zabudźcie na to, co zaso do jest, a zatkulu, ale poskacz.